zachodzi się idzie, że z wiki się gęst. Snażim se przemyśleć w oko, jak se zieje niekomu po to. Co nie patrzy, nie podstro, mieć się na owce fakow.